0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to cuisine.
2: Po?
1: Trzeba w domu szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ore, ewy, ewy.
4: Ha, ha, ha.